Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Nie wiesz, jakiej muzy posłuchać? Nasze radio rozwiąże ten problem. Najlepsze kawałki, najlepsi prezenterzy. Gwarantowane 100% imprezowych hitów.

0: Gaśka! Gaśka!
1: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
0: Może pani poprosić Gaśkę?
1: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
0: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

Gramy dla Ciebie, bo wiemy, jak wyzwolić Twoje emocje. Bo wiemy, jak unieść Cię muzyką do gwiazd. Największe hity 24 godziny na dobę w naszym radiu. W naszym radiu.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

0: Dawca dał mi życie i teraz mogę normalnie żyć. Ja nie wiedziałam, co to jest białaczka. Myślałam, że to jest po prostu jakaś choroba, ale... Dawca to jest taka osoba, która chce pomóc komuś wyzdrowieć, która nie myśli tylko o sobie i o tym, co ją otacza, tylko o innych ludziach. Otwórz usta, pobierz wymaz i zostań dawcą.
1: Zarejestruj się na www.zostańdawcą.pl.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Masz ochotę na dawkę pozytywnej energii? Nasze radio ci to zagwarantuje. Największa dawka najlepszych hitów.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Gorące hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Ahora todos juntos, ¡hopanditos!

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

0: Cześć, witam serdecznie, tutaj Marcin z Łotwort, słucham Radia Polonia, bo lubię.
1: Cześć kochanie, zaraz tyle nie pisałem ani nie dzwoniłem, ale wiesz, plany się pokrzyżowały i jest trochę inaczej. Okej, odezwę się, na razie, bye.

kochani, to jeszcze raz ja. Przepraszam, ale nie przyjadę tak szybko, a rzeczy zabiorę kiedy indziej. Tu jest niby tak samo, ale sam nie wiem, jak to wszystko będzie. Proszę ciebie jedno, nie przejmuj się, jakoś się ułoży. Żegnam.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń, najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

którą w sercu swoim masz. Trochę pochodziłem, to tu, to tam, a czego chciałem, tego nie wie nikt. Wiele razy zabłądziłem, byłem blisko nieba bram, a teraz chciałbym pożyć tak jak ty.

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Nie wiesz, jakiej muzy posłuchać? Nasze radio rozwiąże ten problem. Najlepsze kawałki, najlepsi prezenterzy. Gwarantowane 100% imprezowych hitów.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Cześć, tu Nunia ze Stuttgartu. Słucham Radia Polonia, bo to radio codziennie mnie budzi, codziennie sprawia mi wiele przyjemnych chwil, a szczególnie Gregor, bo swoją podstawą próbuje zrobić to, co innym się nie udaje. Wręcz napaja mnie pozytywizmem i to od samego rana do samej nocy. 24 godziny na dobę, 8 dni w tygodniu. Radio Polonia dla Ciebie i dla mnie.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

0: Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.
1: Coming at you, 1998.

Dla ciebie sto buziaków mam, dla ciebie bukiet kolorowy, dla ciebie czereśniowy sam, dla ciebie to czekolado.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogromniasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Zespół muzyczny Rio Band oferuje Państwu kompleksową oprawę muzyczną polsko-niemieckich imprez okolicznościowych, takich jak wesela, zabawy taneczne, dancingi, bale, festyny, jubileusze, uroczystości rodzinne. Posiadamy bardzo szeroki i uniwersalny repertuar, który stale poszerzamy. Śpiewamy w różnych językach, gramy przeboje dla wszystkich pokoleń, starsze, nowsze i najnowsze. Rio Band to gwarancja udanej imprezy. Zadzwoń, telefon 01774361759 www.rioband.eu.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

się rozjechali się, wrócili do swych spraw. Mijały miesiące, to był boski czas. Zadecydowali, chcą mieć swoje małe szczęście. 9 miesięcy minęło tak pięknie, lecz gdy ich mały synek pojawił się na świecie, zagrożenie życia, lekarzy niedopatrzenie, karetka na sygnale rozcinała noc czarną.

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Z tej strony muzykalna Ania. Radio Polonia to najlepszy wybór. Fantastyczna muzyka dla wszystkich pokoleń. Najlepsi prowadzący oraz najcudowniejsi, najbardziej zwariowani słuchacze. Radio Polonia gra dla nas 24 godziny na dobę. Zatem bawmy się. Pozdrawiam cieplutko.

Nie wiesz, jakiej muzy posłuchać? Nasze radio rozwiąże ten problem. Najlepsze kawałki, najlepsi prezenterzy. Gwarantowane 100% imprezowych hitów.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxfordduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxford Duo.

Hej, tu mówi Karolina Góra z Węgierskiej Górki. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Ciebie, Grzegorzu, szczególnie pozdrawiam. Buziak dla ciebie, ogrom miasty. Bawimy się wszyscy razem z naszym Radiem Polonia. Pozdrawiam.

Witam serdecznie słuchaczy Radia Polonia i zapraszam na naszą stronę internetową www.oxforduo.de. Serdecznie pozdrawiam, Chris Oxforduo.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Polonia. Z tej strony Łukasz, obywatel, redaktor, pomysłodawca i założyciel radia stacjamikrofonia.pl. Trzymajcie się, cześć!